i archaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: One of the things you learn after years of dealing with drug people is that you can turn your back on a person, but never turn your back on a drug. Especially when it's waving a razor sharp.
1: Kłaniam się wszystkim. Witam w audycji Przebudzenie. Chciałoby się wam powiedzieć serwus albo jakieś inne modne zawitania, ale ja wam powiem tylko kłaniam się. Na samym początku chciałbym od razu zareklamować swoją audycję faktem takim, że do rozdania mam kilka kuponików na piwo do radiostacji. Także wystarczy zadzwonić pod 82626 do mnie do studia. Tu jest taka pani, która odbierze telefon i z wami porozmawia. I wtedy będziecie mogli powiedzieć, że chcecie talonik. No i do wygrania mam jeszcze, znaczy do wygrania, do rozdania mam coś takiego, jak jedno podwójne zaproszenie do Ucha na piątek 26 marca na godzinę 20 do sali Suwnicowej. I tam zagra taka dziewczynka, znaczy taka kobieta, która się nazywa Renata Przemyk. Trochę to tak powiedzmy klimatem odbiega od klimatu tej audycji, ale myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę albo ma znajomych, którzy chcieliby pójść na ten koncert Renaty Przemyk do Ucha w piątek, to warto się ze mną skontaktować, znaczy z tą osobą, która odbiera telefony i powiedzieć, że jesteście tym zainteresowani. No i oczywiście chyba warto też wygrywać darmowe piwo, bo piwo zawsze jest chętnie spożywane przez ludzi, przez studentów, także nic prostszego jak tylko dać mi znać na ipcowym kanale SAR albo telefonicznie, dzwoniąc pod 8 wyjściowy z Akademika 2626 i tu już załatwić formalności. No, to tak wygląda wstęp. Ja się z wami przywitałem starym kawałkiem Velvet Acid Christ Fun with Drugs. Jest to kawałek, który w sobie niesie takie dwuznaczne przesłanie na temat narkotyków, o których będzie niebawem audycja. Kwestia jest porządnego przygotowania się do niej, bo to nie jest zbyt proste, żeby przygotować się do audycji o narkotykach. No ale wszystko jest powoli realizowane. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że ja się dowiedziałem w zeszłym tygodniu, że Klaudia, znaczy w zeszłym tygodniu, dowiedziałem się od pewnej osoby, która słuchała audycji, że wie, kim była Klaudia. No, ale ja musiałem zdementować to, ponieważ Klaudia nie jest jednym z redaktorów gazety Płyń pod prąd. Także przykro mi, nie, to nie była ta Klaudia. Ta Klaudia była trochę inna. Teraz Klaudia została przedstawiona Lasermanowi. Także myślę, że oni się bawią. A, właśnie zauważyłem swoją pomyłkę, przepraszam. Koncert Renaty Przemyk jest w Żaku, nie w Uchu, moja wina. Przepraszam za tą jakże żałosną pomyłkę z mojej strony, także jeszcze raz informuję, że do wygrania jest, do odebrania właściwie jest podwójna wyjściówka na koncert Renaty Przemyk w piątek w Żaku, nie w Uchu. No, to może tyle gwoli wstępu. Ja dzisiaj mam ochotę posłuchać trochę takiej, nie wiem, na moje mocniejsze muzyki niż ostatnio ma tutaj okazję lecieć. No i teraz na początek może taki kawałek, który przed chwilą słuchaliście sobie w pokoju, jest bardzo skoczny i nazywa się Call the Ships to Port i jest w wykonaniu Covenanta.

No i tak sobie bardzo przyjemnie przejdział Covenant. Taki bardzo miły, skoczny kawałek. I muzyka tego typu oraz taka, która leci może będzie na imprezie, która mam nadzieję wypali w najbliższym czasie. Miała być teraz, ale to nie wyszło, także puśćmy w niepamięć plany, które były. No, warto wspomnieć o tym, że przyszła do nas wiosna, która przychodzi pewnej nocy bez waszej pomocy. To był oczywiście cytat zespołu INRI. No i tydzień temu było tak wspaniale cieplutko, że człowiek mógł wyjść sobie w bluzie, pojechać spokojnie do Gdyni, do Orłowa na Klif, spojrzeć na świat z innej perspektywy przez mały pryzmat pewnych doznań i spojrzeć na świat z góry, z między drzew, z okolic bunkra, spojrzeć na to morze, na palący się statek w oddali, na to, że jednak robi się coraz piękniej, jest ciepło, jest fajnie. Jest wysoka skarpa, z której naprawdę widok jest wspaniały. Polecam wszystkim ruszenie swoich dup sprzed monitorów i sprzed komputerów. Gdziekolwiek, do lasu, do oliwy, do parku, czy do klifu. No klif to obowiązkowe miejsce. Myślę, że jak znów będzie ciepło, to się wybierzemy. No ba, na pewno się wybierzemy, bo warto naprawdę ruszyć się tam. No, chociaż fakt, że teraz wiosna trochę chyba pokazała nam język i znowu zaczęło pizdzić trochę. Czapkę trzeba było wyjąć z szafki. No to już smutna sprawa. No, a ja tu sobie się rozmarzyłem o tej wiośnie. A do opowiedzenia wam sytuację, jaka miała miejsce w zeszłą sobotę, czyli urodziny naszego wspaniałego radia. Idąc tam, powiedzmy, spodziewałem się fajnej imprezy w mechaniku, mimo że nigdy nie byłem w mechaniku, to był mój pierwszy raz. I nawet przyznam, że nie bolało. No i powiem wam, że na początku, jak tak wszyscy się zaczęli zbierać, kiedy po 9 już nie było miejsc, żeby usiąść i trzeba było 1,5 godziny kampować się, żeby móc usiąść w przedziale dla niepalących, to warto było posiedzieć, posłuchać ludzi, popatrzeć na ludzi, co przychodzą, bo powiem wam, że to jest taki całkiem inny klub niż te wszystkie takie niż te inne studenckie w okolicy, ponieważ tam się zbiera taka jakby elita studentów, którzy są modnie poubierani w jakieś takie przygródkie spodnie pod kolanko, skarpetki w paski, bluzeczki zabawne, no i modne ciuszki firm na R i na jakieś te, jak tak powiem wam, że mimo wszystko, mimo że jakoś tak, że nie przepadam za tym, za tą pogonią do bycia trendy i bycia modnym, to podobało mi się, warto było tam się poprzyglądać, posłuchać. Strasznie spokojna, fajna atmosfera. No i jak się biba rozkręciła, to w ogóle było wesoło. Świetnie było. Właśnie ludzie, koncert zespołu Drewno Fromlas był fajny. Nie wiedziałem w ogóle, co ten zespół gra. Okazało się, że grają całkiem nietypową, ciekawą muzyczkę z elementami regałów i punka i chyba chaosu, ale strasznie fajnie to wychodziło. Fajnie się ludzie bawili. Miło to wyglądało. No i tak powiem wam, że z biegiem czasu klub trochę pustoszał, atmosfera się rozluźniała, było coraz weselej, coraz głośniej. Była silna grupa właśnie agentów SAR-u. Nie spodziewałem się, że tyle osób przyjdzie. I w sumie nastąpiła całkiem ciekawa integracja, która skończyła się śpiewami w okolicach godziny 4, kiedy to klub już był zamknięty. No ale ochroniarze w klubie okazali się w porządku, bo gdy wychodziłem po kurtkę na chwilę do DS4, to wpuścili mnie, mimo że były drzwi zamknięte, i SAR siedział właściwie sam i żartował sobie, komentował różne akcje i naprawdę było śmiesznie. Ci, którzy nie byli, to niech żałują, że postanowili siedzieć przed komputerami w tym czasie zamiast wyjść w świat. Tutaj w tle mi się odzywa kobieta z House as Shelter, tylko bardzo spokojna muzyczka. No i później po tej imprezie sarowej w mechaniku muszę powiedzieć, że bardzo mi zaimponowała ekipa z DS2. To się okazali bardzo w porządku ludźmi. No i Jacek, portier DS2, jest świetnym kolesiem, że wpuścił
w okolicach 4, 15 osób do akademika, żeby mogli chwilę sobie pobiegać, poszukać mety. Ogólnie impreza bardzo na plus, naprawdę. Warto. Za chwilę nawiążę do następnej imprezy, która się odbędzie i która też będzie niezła. A tymczasem troszkę może przyspieszę tempo i poleci Flashfield Conquer Me.

0: No i tak słodko przejdzie sobie Flashfield. Bardzo lubię ten kawałek. Zespół jest dosyć stary i piosenki są stare, ale mają jakiś taki power w sobie, że ciągle do nich wracam. Nie to co sieczka z TV, o której zaraz będzie mowa. Była mowa przed chwilą o urodzinach SAR-u, o Studenckiej Agencji Radiowej, to warto by wspomnieć o tym, że w tą sobotę znów się szykują urodziny. Tym razem kontrowersyjnej nieorganizacji portalu Studenckiego Szpieg. Urodziny się odbędą w sobotę o 21:00 w klubie Akademii Medycznej Medyk. No, myślę, że będzie trochę atrakcji, będzie warto tam przyjść, będziecie mogli poznać ludzi ze Szpiega, którzy będą się wyróżniać, będziecie mogli dowiedzieć się paru rzeczy, które pewnie was nurtują, bo zawsze jest tak, że coś jest niedopowiedziane, będziecie mogli poznać ich zdanie na różny temat. No i nie zabraknie oczywiście atrakcji w postaci takich dziewczynek, które będą machać tym i owym. Nie zrozumcie mnie, że to nie jest żadna aluzja, że będą stripteaserki, chociaż kto wie, co tam się w głowach ludziom nakłębiło. Przyjdźcie, zobaczycie. Myślę, że warto będzie tam się przyjść, choćby z tego względu, że no, trzecie urodziny zdarzają się chyba raz w życiu, znaczy w czasie istnienia portalu i innych wynalazków. No cóż, zapraszam również, jako że tam powiedzmy ze Szpiegiem sympatyzuję w pewien sposób. Nie mogę się tego wyprzeć. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Jednocześnie jeszcze przypominam o tym, że słuchajcie, jest piwo do wzięcia. Jeżeli macie ochotę, to wykręćcie na swoich telefonach w pokojach w akademiku numer 82626 i no, weźcie je sobie ode mnie do klubu Radiostacja Eklektyczna. Możecie pójść dzisiaj, jutro, kiedykolwiek. Taloniki upoważniają was do wypicia sobie darmowego piwa czy dwóch. Bo no, wydaje mi się, że warto. Nie wiem, czemu tego nie robicie. No i jeżeli ktoś z was lub z waszych znajomych słucha kobiety zwanej Renatą Przemyk, która tak się nazywa właściwie, to nic prostszego jak zadzwonić i powiedzieć, że chcecie wejściówkę podwójną na koncert w Żaku na piątek. No nie wiem, gdybym był zainteresowany, to bym poszedł. A jeżeli po prostu nikt do mnie nie zadzwoni, to będę zmuszony sam pójść utopić swoje smutki i żale, że nikt nie chce się tam skontaktować i sam wypije to piwo. No, także mieliśmy Sary, mieliśmy Szpiega. To ja może teraz zacznę taki temat, który dzisiaj mi do głowy wpadł po obejrzeniu filmu Something's Gotta Give, który po polsku jest przetłumaczony jakże oddająco angielską treść Lepiej późno niż później. Myślę, że typowe dla Polski, że tytuły są tłumaczone bardzo wiernie i bardzo wiernie oddają treść i znaczenie tytułów. Tak jak to było na przykład z Event Horizon, to ukryty wymiar. No ale co zrobić, takie życie. No, film był, powiem wam, miało być to komedią romantyczną, z gatunek filmu, za który nie przypadam, ale skusiło mnie obejrzenie tego ze względu na to, że grał tam Jack Nicholson, który no, niepodważalnie jest gwiazdą samą w sobie i filmy z nim no, są skazane na to, żeby były dobrymi filmami. No i się nie myliłem, film był naprawdę świetny, bardzo pocieszny, no i teraz muszę przerwać na chwilę moje gadanie, ponieważ wydaje mi się, że mam telefon. Słucham.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ten.
0: Tak?
1: Gadasz o tym piwie?
0: No.
1: Że nikt go nie chce brać, to ja się nim zaopiekuję w sumie.
0: Mówisz?
1: No.
0: A może powiedz, dlaczego chciałbyś to piwo?
1: W sumie nie wiem. Smakuje mi piwo. Chcę je mieć, po prostu.
0: Już teraz?
1: Nie teraz. Przyniesiesz mi taloniki, a później się je kopnę tam gdzieś.
0: Dobrze.
1: No.
0: Także no, cóż, no to piwo jest twoje.
1: A ile piwa?
0: Pół litra.
1: Jedno piwo?
0: Jedno piwo.
1: Ile razy mam jeszcze zadzwonić, żeby drugie dostać?
0: Musielibyśmy przegadać na jakiś temat. Na przykład możemy pogadać o tym, co sądzisz o hip-hopie.
1: Co tutaj sądzę? Mam przeklinać?
0: Aha. No. To znaczy tak ci się podoba?
1: Nie podoba mi się bardzo. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest hip-hop na przykład, bo ja nie wiem, co teraz jest hip-hop, nie? Bo kiedyś jeszcze się interesowałem, a teraz to już nie wiem. Sam w sumie się narobiło tych takich pejów, nie wiadomo czego. Także kiedyś to było wiadomo, że jakiś tam był Kaliber, nie wiem, Leroy czy ktoś tam, to jeszcze w tym momencie się interesowałem, a tak to teraz mówię, jest mnóstwo tego, jak psów, a jedno z drugim o czymś głupszym jeszcze śpiewają. Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Jakieś suczki, jakieś nie wiadomo co.
0: No właśnie będzie to, za chwilę będę cytował piosenkę, która mi wpadła w oko. Tam jest, na przykład zaczyna się druga opcja, podryw na hip-hopowca i tego typu teksty, czy yo, jestem crazy jak Jay-Z, amazing.
1: No ja ci powiem, że ostatnio właśnie ściągnąłem sobie te suczki, nie, bo chciałem zobaczyć, o czym tak wszyscy pasjonują, kurde. No i widzę, że jednak rzeczywiście nie jest to szczyt, nie, marzeń.
0: A może to jest szczyt niskiego poziomu.
1: No właśnie.
0: Depresja, no. Raczej.
1: No.
0: Dobrze.
1: No.
0: Także piwko jest twoje.
1: Dziękuję.
0: Dzięki za telefon.
1: No, cześć.
0: Cześć. No także jak sami widzicie, krótka rozmowa i pół litra piwa w kieszeni w knajpie, że pójść sobie któregoś dnia i spokojnie siąść samemu czy ze znajomymi, nie wiem, co preferujecie. Ja zacząłem temat filmu, a przed chwilą była mowa o hip-hopie. Teraz nie wiem, który temat kontynuować. Może przejdziemy do tego filmu, do tego, co chciałem poruszyć. To będzie taki trochę temat, myślę, że nietypowy w obliczu tego, o czym było ostatnio mówione, czyli o laseczkach, maniureczkach i innych suczkach i facetach, menach, czyli męskich bohaterach naszego czasu w samochodach swoich rodziców i z żelem na całym ciele. O, chodzi mi o miłość, o istotę miłości. Właśnie ten film mnie tak dzisiaj poruszył, żeby zastanowić się nad tym, czym jest miłość w naszym życiu i jaką rolę odgrywa, jak my się do tego odnosimy i co o tym sądzimy i czy jest w ogóle jeszcze coś takiego jak miłość, czy to jest taka trochę hollywoodzka fikcja, która ma nakręcać kasę dla takich filmów, bo ludzie ciągle marzą, tak jak film Nigdy w życiu pani Grocholi, bestseller na polskim rynku. No, książka wspaniała, w ogóle cała autorka jest wspaniała i film też jest zupełnie wspaniały. Elita, czołówka polskich aktorów tam grała. Także film niezaprzeczalnie jest hitem na miarę filmów Wajdy i innych realizatorów polskich lektur dla szkół i gimnazjów i liceów. No, ale w tym wypadku miłość jest pokazana świetnie, naprawdę, jako uczucie, które jest czymś ponad. Nie jest to uczucie niechęci czy byle co, tylko jest to coś więcej, coś, co człowieka mobilizuje, zmienia, coś, co nakręca człowieka do tego, żeby żyć, żeby chcieć być z kimś, gdzieś, kiedyś, zawsze, żeby cieszyć się życiem, żeby właściwie to mieć po co żyć, mieć po co funkcjonować, żeby robić coś z myślą o tej drugiej osobie. Oczywiście to tak wszystko pięknie wygląda, bo rzeczywistość często weryfikuje nasze poglądy, ale jeżeli większość społeczeństwa, będę mazował na młodzieży, to społeczeństwo, które zamiast serduszka utożsamiającego słowo miłość widzi gadającą parę cycków albo portfel przy woreczku z jajkami, no to ciężko mówić o czymś takim. Ale z drugiej strony ja jestem przeświadczony i pewny o tym istnienia miłości w naszej rzeczywistości. To już nawiązanie do hip-hopu mi się zarymowało, że miłość jednak jest, że coś takiego jeszcze funkcjonuje, że są ludzie, którzy potrafią mieć w dupie całe konwenanse i jakąś taką głupią otoczkę tego dążenia do bycia modnym poligamistą i mają coś na tyle w głowie ułożonego, że potrafią być na tyle sobą i potrafią poznać drugą osobę na tyle, że widzą sens w czymś takim, a nie tylko w przelotnym bzykanku. Bo to jednak nic nie daje, takie pieprzenie, żeby pieprzyć. Wydaje mi się, że coś takiego jak uczuciowe i emocjonalne związanie dwóch osób jest najwyższą wartością w życiu i więcej osób powinno próbować postrzegać coś takiego zamiast chcieć niszczyć i być takim pasożytem psychicznym i emocjonalnym. Ja się tutaj trochę rozmarzyłem, a wydaje mi się, że pora na kawałek, który myślę klimatem raczej nie nawiązuje do tego, o czym mówię. Będzie to Suicide Commando i Face of Death. Po kawałku będziemy kontynuować. Ja będę kontynuować to, o czym mówię. Mam nadzieję, że ktoś się do tego dołączy, chociażby dla piwa.

No i sobie samobójczy komando pośpiewał o obliczach śmierci, do których wszyscy się zbliżamy. Wszyscy umrzemy. No ale przed śmiercią możemy doświadczyć trochę słodyczy w życiu. No ale ta słodycz nie raz, nie dwa wiąże się z cierpieniem, bo co by jak nie było, to miłość to też cierpienie, bo to każda róża, która jest piękną czerwienią, ma w sobie kolce i myślę, że może nie każdy, ale pewnie większość z was doświadczając radości i miłości doświadczyło też goryczy i smutku, żalu z tego powodu. No ale tu się nie ma co zamartwiać tym, ponieważ już Adam Mickiewicz w Dziadach w części drugiej napisał, że kto nie zaznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Bodajże tak to było. Myślę, że to zawiera w sobie wytłumaczenie wszystkich żalów, niepowodzeń i innych takich niezbyt sympatycznych sytuacji, których doświadczyliśmy w związku z naszym wspaniałym życiem i z naszą miłością. No, wydaje mi się, że trochę zacząłem już opowiadać smutne bajki, także może przejdę do czegoś innego, do czegoś weselszego, czyli no powiem wam, że w zeszłym tygodniu dostałem linka takiego do strony, gdzie są polskie teksty piosenek. No i mnie strasznie intrygowała piosenka hip-hopowa oczywiście, która się nazywa Aniele bodajże, Mez, czy jakoś tak to wykonuje. I powiem wam, że słuchałem parę razy tej piosenki, słyszałem ją parę razy, ale nigdy nie byłem w stanie zrozumieć sensu, znaczy zrozumieć w ogóle tekstów, słuchałem tych zwrotek i wyłapywałem pojedyncze hasła i myślałem, że jestem upośledzony muzycznie, czy coś w ten smak, ponieważ nie mogłem załapać o co w tym chodzi. No ale ja sobie pozwolę teraz przeczytać wam coś, co naprawdę uświadomiło mi to, że nie jestem upośledzony i nie ja mam problemy ze zrozumieniem tego, co czytam, a chyba ta cała masa, która idzie na imprezy i się strasznie podnieca tym. No dobrze, no to spróbujmy. To jest bodajże druga zwrotka. Wchodzi MES, bo to jest podpisane. I uwaga, ja może nie będę tak sprawnie rymował, jak robią to ci artyści, tylko ja przeczytam to po prostu, dobrze. Druga opcja, podryw na hip-hopowca. Nieprawdopodobny upał, idzie jakaś ryba, niezła dzida, prędka akcja, wędka spławik, stajesz vis-a-vis z niej, zaczynasz prawić, mówisz haj, haj, haj, mam hajs, hajs, daj się poderwać, aj, znam wielu rap artystów, zasz ich z teledysków, mam więcej fejmu niż Dre, więcej bejmów niż Fiskus, nie męczę undergroundem, powiedz blazing, yo baby, jestem amazing, crazy, gorący jak Jay-Z, jest popyt na hip-hopy, wiem, że też słuchasz czarną muzę, Naughty by Nature, no co ty, ja też ich lubię, zaproszę cię na mój jacht, jeśli buzi dasz. Rejs, zatoka, jacuzzi, just cruising, wykorzystam szansę jak Patrice Loco, mam na ciebie oko, białogłowo, powiedz słowo, a wywołam rokoko. No i teraz pytanie dla słuchaczy, o co w tym tutaj chodzi? Proszę mi wytłumaczyć, o co w tym tekście chodzi, ponieważ ja mam problemy ze zrozumieniem jakiegoś merytorycznego sensu tutaj. No, może jestem upośledzony, może ja się mylę, może tu jest jakiś głęboki przekaz, a może chodzi o rymowanki, ale jeżeli chodzi o rymowanki, to przyznam, że

Jest taki człowiek, Kazik Staszewski, też pisze rymowanki i na moje jego rymowanki mają dużo więcej sensu. Nawet jego jedna piosenka ma dużo więcej sensu niż, wydaje mi się, że cała płyta tego zespołu, tego artysty tutaj, który śpiewa piosenkę Aniele, albo i wielu jego podobnym, jemu podobnym. Także jeżeli chodzi o sens rymowanych, to wydaje mi się, że nie tędy droga, bo jednak... No, widzę, że sam sobie muszę prowadzić monologii. No nie ukrywajmy, jest to gówniany tekst. Analiza i szukanie merytorycznego sensu nie ma tej jakichkolwiek powodów do prawa bytu, bo poza kilkoma zwrotami, które muszą się rymować co któryś takt, nie ma tu nic więcej. No chyba, że doszukiwać się tego, że koleś robi z siebie hip-hopowca i staje przed panienką i próbuje ją zbajerować tekstami, które przed chwilą słyszeliśmy. Przed chwilą, on tutaj jest następny, tutaj jest, oczywiście to była mowa o jachcie, że on ją zabierze na jacht, jacuzzi, a tutaj wcześniej, na tej zwrotce jest coś takiego: chcesz, zaśpiewam ci jak piosek, ale na ten balet wybierz się bez masek, jeszcze nie wiem kiedy wybuduję basen, ale na to nie licz, nie jestem R. Kelly, weź to sobie szybko przelicz, polski raper, jeżdżę Fiatem albo autosanem, baby, nie no limit, tylko polski label, prosto z WLKP dla wszystkich fajnych babek. Także koleś, który just cruising z jacuzzi na jachcie, zabuzi, jeździ maluchem albo autosanem i jest świetnym dla każdej lasek panem. No, to tak w skrócie można określić na moje tą wspaniałą przygodę z hip-hopem. Wszyscy, którzy słuchają hip-hopu, proponuję wam wczytać się w teksty i wsłuchać się w tą muzykę ogólnie i zastanowić się, czy to jest to, co wam się podoba, czy może na świecie jest coś jednak ciekawszego. Choć nawet myślę, że jeżeli ktoś z was Motłochu słucha, oglądał Chłopaki nie płaczą albo Poranek Kojota, to skojarzy, myślę, że to był Chłopaki nie płaczą, że gibać się jak Rezus to jednak nie tędy droga, a Salam Aleikum to też nie to jest, co powinno was interesować. Także spróbujcie. A tymczasem, żeby podtrzymać fajny klimat hip-hopowy, to kawałek, który dawno, dawno temu jeszcze codziennie musiałem rano sobie go posłuchać, bo był taki świetny dla mnie. Dzisiaj go znalazłem i sobie przypominam, czyli Wump Scoot i Concrete Rage. They wanted to help me instead of putting me in other places. Could have been more of a

0: stupid do you think we are?
1: In a city.

Piękna piosenka, zapewne dla waszych delikatnych uszu było to trochę niesympatyczne. No ale cóż, skoro nie chcecie dzwonić i odbierać dla siebie piwa, nie chcecie iść na koncert Renaty Przemyk, to jedyne co mi pozostaje, to wyobrażać sobie, jakie muzyki chcecie słuchać. No oczywiście wyobrażenia te schodzą na to, że uważam, że słuchacie tego, co ja. No i tak to wtedy wygląda. No i jeszcze sobie przygotowałem do pogadania z wami kolejny monolog, tym razem na temat polityki. To jest taki temat chyba marny i nie za bardzo lubiany w społeczeństwie, no ale no co zrobić? Jaki temat bym nie wybrał, jest właściwie chyba nie do końca dobrany, a ciężko też wiedzieć, o co ludziom chodzi, skoro nie chcą się ze mną komunikować w jakiś sposób. Hip-hop was nie kręci, miłość was nie kręci, imprezy was nie kręcą, alkohol was nie kręci, nie wolno mi rozdawać innych używek, także no, co zrobić? Powiemy sobie o sytuacji z takim lekkim przymrużeniem oka może. Mam nadzieję, że to wyjdzie w jakiś sposób. Nie wiem, od którego państwa zacząć, może zaczniemy od własnych śmieci, bo cudze chwalicie, swojego nie znacie. No i mamy w Polsce, czyli cyrk na kółkach. Aktualnie na topie jest afera SLD, gdzie szczury już zdążyły pouciekać ze stonącego statku. Już powstaje nowy sojusz, nowa partia o super nowoczesnym i bardzo pasującym do aktualnych wymogów społeczeństwa planem. Będzie wszystkim lepiej, wszyscy będziemy szczęśliwsi, jeżeli zagłosujemy w przyszłych wyborach na partię, która się rodzi. Jakieś tam plany i nazwy są, nie jestem w stanie ich powiedzieć. I będą to szczury, które zdążyły uciec właśnie, jak już wspomniałem, stojącego statku z FLD, gdzie nasz kapitan, nasz premier ma 2% poparcia społeczeństwa, wykazał się według wszystkich jak cholera. No, tym bardziej, że człowiek, który ratował mu życie spadającym w helikopterze, został skazany za to, że tak pilotował, a chwilę wcześniej dostał order. No, Polska jest pełna takich śmiesznych przypadków, że jest czarne jest czarne, a białe jest żółte. No i nasz szef, siwowłosy, teraz jest proszony o to, żeby zestąpił ze stołka, bo inne świnie chcą się dopchać do korytka i trochę się nachapać, jak to zwykle bywa na topie. Miałem kiedyś okazję widzieć naszego szeryfa. Przy okazji, jak byłem w śmierdzącej Warszawie, to widziałem, przychodziłem akurat obok budynku rządu i widziałem taka świetna lancia, nie znam modelu, ale naprawdę jest bardzo super. Wyjeżdżała sobie i pan L... M siedział z przodu i bardzo się uśmiechał dookoła. Nie, może mnie zobaczył i chciał się do mnie uśmiechać, żebym miał o nim dobre zdanie. Kto wie? No, ale świat za ich rządu wygląda jak wygląda. Ostatnio Kuba Wojewódzki w swoim programie miał takiego ciekawego człowieka, nie będę go się nazywał, bodajże Staropolski. No i ten człowiek wspomniał o tym, jak właśnie nasz szeryf pięknieje, powiedział w ten sposób, że jeśli nic innego nie udało mu się zrobić, to może być dumny z tego, że potrafi ładnie zjeść. Ponieważ widział go na jakimś bankiecie czy gdzieś i powiedział, że nasz szef rządu naprawdę bardzo ładnie je. Co Kuba Wojewódzki bardzo ładnie skwitował, że już wystarczy tego jedzenia, że już pora na zmianę. No, kto wie, czy nie ma racji. Zresztą możemy zrobić dalej i powiedzieć o zjawisku, jakim są dwa takie ugrupowania, które zawsze, jak o nich myślę, to powodują pojawienie się uśmiechu na moich ustach. Przygotowałem taką perełkę specjalnie na tą okazję. Udało mi się znaleźć wypowiedź naszej kobiety, która była w komisji do sprawy Rywina, która posiada kurwiki w oczach. I no cóż, swego czasu była bardzo znana jej wypowiedź na temat przewodniczącego ONZ-u, czy
jakoś tak, bo no, chyba, że ktoś pisał do niego specjalne petycje i to jest właśnie taki mały remiks na początek z nią. Radio M 107.6 FM.

zakochana. Drodzy Państwo, ani bez kozery przyniosłam dokumenty, które i przewodniczący Andrzej Leper wsłał do różnych osób. Począwszy od prezydenta Busha, poprzez sekretarza generalnego ONZ-u pana Annana Kofana. Bez kozery.

0: Kofana.
1: No, myślę, że ten mały utworek mówi sam za siebie, jakich mamy tutaj polityków na naszym kraju, którzy mimo, że są byli eurosceptykami i byli przeciwko wejściu naszego pięknego biało-czerwonego narodu do Unii Europejskiej, to teraz stanowią większość, która chciałaby się dostać do Europarlamentu i żyć sobie za 80 tysięcy miesięcznie i w Brukseli za to, że będą tam po prostu siedzieć i będą naszymi przedstawicielami narodu. Tak, tam kiedyś był taki człowiek, który swego czasu zboże na tory wysypywał i tam on któregoś dnia powiedział, że tam powinno się buty zdejmować, jak się wchodzi, bo jest tak czysto. I nawet kiedyś wspominał o tym, że tyle pieniędzy się marnuje, a warto by je wykorzystać inaczej. Wszyscy pięknie mówią. A powiem wam, że to, co mi się najbardziej podoba, to to, co mówią ludzie z takiego, to chyba nie jest jeszcze partia nawet, z takiego ugrupowania, które z jakąś platformą cyfrową Polsatu mi się kojarzy, ale tam jest bardziej obywatelsko, tam jacyś obywatele są. Jakiś tam kolor teraz sobie przyjęli, kolor polityczny, ale co zabawne, oni tak ewakuowali się z różnych tonących statków i stworzyli taką Arkę Noego jakby. I teraz każdy na początku wszyscy śpiewali tak samo, a teraz jakieś tam pojawiają się niesnaski między człowiekiem, który chciał być prezydentem, a człowiekiem, który chciał umrzeć za Nicee. No ale cóż, no w końcu nie można wieloma kolorami trzymać się pod jedną banderą. No to ja teraz może na chwilę przerwę i niech sobie poleci kawałek też taki całkiem rock'n'rollowy, bym powiedział. Będzie to Andra Sudoloid i Self Analysis.

No, bardzo mi się podoba ten nowy Andreas Lloyd. Jest taki bardzo powerowy i bardzo dobrze nakręca. Chce się żyć, jak się go słucha. No, to przed chwilą mówiłem o polskich ludzikach. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia na ten temat, to ja zapraszam do telefonowania z akademików pod 82626. Każdy telefon jest brany pod uwagę i każdy telefon jest podsumowywany takim piwem w klubie Radiostacja Eklektyczna, albo jeżeli ktoś ma ochotę, to jeszcze raz napominam, że jest koncert w Żaku kobiety pod kryptonimem Renata Przemyk. W sumie, jeżeli nikt nie pójdzie, to może sam się tam wybiorę. Szkoda, żeby się zmarnowało. To samo z piwem pewnie będzie, jeżeli tacy jesteście. No dobrze, żarty żartami, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o człowieku, który jest z okolic mojego rodzinnego miasta, czyli z Warmii. I on jest wykreowany, ponoć takie plotki chodzą, wykreowany przez naszego człowieka z Torunia, któremu bardzo się w pewnym filmiku podobał helikopter za dużą bańkę i biedna ta Polska jest, powiem wam. No i człowiek ten, dzisiaj czytałem taki fajny pomysł kogoś, że w przyszłości, jak już oni dojdą do władzy, oni, czyli właśnie ci ludzie, to nie będzie w Polsce prezerwatyw, ponieważ prezerwatywy już, jak i inne środki koncepcji zresztą, już na wstępie są taką aborcją. Także to są środki nie antykoncepcyjne, a środki aborcyjne wczesnego działania. Także warto się zastanowić, co robicie, jeżeli uważacie, że to jest, że tak jest właśnie. Może nie rozwijamy tematu aborcji, bo to jest śliska sprawa. No ale co możemy jeszcze zrobić? Możemy sobie powiedzieć o naszym szeryfie świata, jak jest postrzegany, który obiecał znaleźć broń masowego rażenia w pięknym kraju, bodajże to jest kraj arabski, tam gdzie stolicą jest Bagdad. Obiecał, że znajdzie to, przekonywał. Widziałem taki film, gdzie nawet były zdjęcia satelitarne i analizy, jak ciężarówka podjeżdża pod jakąś fabrykę i tam są bomby i z jednej znalezionej beczki z jakimiś pozostałościami z broni chemicznej zrobiło się 40 tysięcy. No i że znaleziono jakieś tam środki chemiczne, które kiedyś mogły rzeczywiście mieć użytek do broni tego rodzaju, a aktualnie można je zmieszać z wodą i podać zwierzętom do paszy i nic im się nie stanie, ponieważ to było za czasów operacji Pustynna Burza. Także to trochę czasu minęło. No i w ogóle ludzie, którzy tam są poplecznikami naszego szeryfa, wspominali o tym, że przywódca duchowy i narodowy właśnie kraju z Bagdadem współpracuje z Al-Kaidą. No i to jest bardzo ciekawy argument, ponieważ fakt, są to dwie osobowości, Osama i pan Saddam, ale ich sposób na życie czy poglądy na życie jest zgoła odmienny. Spójrzmy na fakt choćby taki, że islamiści czy bojownicy religijni, czy ogólnie wyznawcy religii w Iraku, byli trochę tłamszeni przez rygor czy terror polityczny przywódcy. A pan Osama Bin Laden raczej jest fanatykiem religijnym. Także z jednej strony mamy dwa różne bieguny, to tak jak magnes, to niespecjalnie. Poza tym plan, jakby ideał społeczeństwa jest inny. Tu mamy z jednej strony tyranie czy dyktatura, z drugiej mamy działania utylitarne u postaw, jak właściwie pozytywizm. Żartuję sobie, no ale to fakt, znaczy taki argument jest raczej śmieszny, tak samo jak teraz w Hiszpanii było oceniane, że te wszystkie że te bomby były podłożone przez baskijską organizację separatystów ETA, co rzeczywiście jest trochę wyimaginowanym pomysłem, gdyż ETA tak nie działa. Poza tym ETA działając, gdyby tak zadziałała w ten sposób, to by spaliła wszystkie swoje dążenia. Poza tym ETA, jak wiadomo,
wszystkie swoje zamachy, przez każdy zamach informowała władzę. No, także to oczywiście musiała być tam ETA, tak, albo w ogóle to byli działacze. To była młodzież wszechpolska, która chciała okazać bunt przeciw statkowi, który był we Władysławowie bodajże swego czasu i była głośna afera w związku z tym. No. Ciekawa sytuacja właśnie jest jeszcze w tym narodzie, o którym mówiłem, bo kontrkandydat aktualnego szefa rządu swego czasu zatwierdzał to, że wojna powinna się odbyć właśnie w poszukiwaniu broni masowego rażenia, a w tej chwili jest przeciwny tej wojnie. Także to tak jakby jak niezdecydowana kobieta. Raz tak, zależy jak wiatr zawieje. Taka chorągiewka albo piórko takie. Myślę, że to jest dobry osobnik, dobrze przekonuje ludzi. Co jeszcze chciałem powiedzieć na ten temat? A, że mam nadzieję, że wy dożyjecie albo wasze dzieci dożyją czasu, kiedy odkryje się te złoża broni masowego rażenia i że ktoś wtedy stwierdzi, że jednak było dobrze. Albo że w końcu nastąpi tam jakiś pokój, o ile to możliwe. No, to może jak już jesteśmy przy teoretycznych rozwiązaniach, że ktoś może kiedyś gdzieś coś zrobi, to niech poleci sobie Eatsight i ktoś gdzieś kiedyś

No i tak sobie przyleciał taki zespolik Eastside i już się skończył. To mi pozostało jeszcze powiedzieć jedna sytuacja, o jednej sytuacji na świecie, dosyć kontrowersyjnej, bo jak wiemy, nie należy niektórych społeczeństw, o niektórych społeczeństwach mówić, bo będzie to od razu źle zrozumiane. No ale mam nadzieję, że tym razem jakoś jeszcze mi się uda być nieoskarżonym o nic złego. Chodzi oczywiście o Bliski Wschód, gdzie działania Palestyńczyków, których ziemie zostały zajęte, są uznawane za akty terrorystyczne. A nie wiem, czy wszyscy słuchający mnie, słuchający mnie osoby Polacy pamiętają, że Polska też kiedyś miała zajęte ziemie i też buntowała się przeciw temu. Na przykład AK działało i było pod ziemię i różne akcje, i wtedy nie było to nazywane aktami terrorystycznymi, tylko działaniami niepodległościowymi. I ciekawe, że teraz mamy Święto Niepodległości, a nie Dzień Terroryzmu w naszym kraju, co być może i nastąpi tam. Chociaż ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami i ich teorie na ten temat są takie, że właściwie to jednego konkretnego rozwiązania tam nie ma, ponieważ teraz, jak widzieliśmy, Ahmed Yasin został, no, człowiek, który został, był uznawany za przywódcę duchowy Hamasu, czyli bojowników palestyńskich, za przywódcę takiego duchowego i religijnego i w ogóle podżegacza do wojny. Człowiek o słabym wzroku bardzo i na wózku inwalidzkim został zdjęty rakietą. No to już same fakty. Oraz teraz zostało zapowiedziane, że inni przywódcy też zostaną zdjęci. Moim zdaniem może być to problem, bo już te osoby są bardziej mobilne. Ale z drugiej strony dowiedzieliśmy się, że że Ariel Sharon nie może być spać spokojnie, ponieważ teraz on jest na celowniku i tak się to wszystko zapętla. Były plany rozmów pokojowych, cały świat potępił w ogóle ten atak, no ale nic sobie z tego nie robią. No i właśnie wracając do wypowiedzi moich kolegów, oni twierdzą, że jest możliwość, żeby tam było spokojnie. Możliwość ta nazywa się kilka megaton, które opadłyby tam, tworząc małą chmurę. Ostatnio czytałem książkę Artura C. Clarka, która się zwała 10 skali Richtera, i tam był taki fajny pogląd, bo jest to historia, która dzieje się w 2018 roku, czyli nie taka daleka przyszłość. I mowa jest tam, że no, sytuacja polityczna na świecie jest zgoła odmienna. Ameryka jest krajem trzeciego świata, rządzonym przez Chińczyków, przez syndykaty azjatyckie, co kto wie, czy się nie stanie. I istnieje coś jak obłok Mosada. Jest to radioaktywny obłok, który się unosi nad kulą ziemską. I w obłoku tym możemy doszukać się zarówno Ariela Sharona, jak i ludzi zza muru, ponieważ Bliski Wschód został zrównany 10 małymi pociskami kilkumegatonowymi. Kto wie, czy właśnie przyszłość nie pokaże, że coś takiego będzie miało miejsce. Oczywiście nie jest to optymistyczna wizja i na pewno nie chciałbym, żeby coś takiego się stało, ale kto wie, co przyniesie nam przyszłość. No, jako że zbliża się godzina w 10:30, ja będę musiał powoli zbierać się stąd i żegnać się z wami. Na pożegnanie jeszcze włączę, myślę, że dwa kawałki zdążą polecieć. Będzie to na pewno Hot Chicken od Blasphemies. I zostawię was jeszcze jedną piosenką, którą za chwilę wybiorę. Myślę, że to będzie Einstein About in Redukt. I co? I do usłyszenia za tydzień. Wtedy sobie powiemy, jak było na urodzinach szpiega. Mam nadzieję, że się tam spotkamy wszyscy, że będziemy mogli porównać swoje opinie na temat. No a dodatkowo mam w planie wywiad z jedną osobą, ale nie wiem, czy będzie to możliwe, ponieważ osoba ta jest, powiedzmy sobie, w sumie niemedialna. Ale nadzieję, że coś się ruszy. No w każdym razie niedługo możecie się spodziewać audycji o wszelkiego rodzaju narkotykach. No co, no to dziękuję wam za
spędzony czas. Jeżeli macie jeszcze chwilę wolnego czasu, to nie odchodźcie od radioodbiorników, od komputerów, bo będą teraz dwa całkiem fajne kawałki, a chwilę później wejdzie Michał i jego wyścigowa muzyka, więc i czadu. Będzie czadowo. Co do usłyszenia, cześć.

Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak wosk. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

Był już taki egzamin historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie obrali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy obrali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

0: Pulsar.pl.
1: Mamy trochę tremę, bo dawno nie robiliśmy audycji na żywo.
2: Do tego
1: także
2: nie
1: przepraszamy za wszystkie nasze EUE i takie tego typu rzeczy.
2: Nie pomaga nam zdecydowanie fakt, że nadajemy z domu i wszystko jest tak troszkę na kolanie.
1: Co ciekawe, ja z mojego, a Artur ze swojego domu, także naprawdę siedzimy połączeni na Skype'ie i kombinujemy. Mamy nadzieję, że poniedziałkowa audycja Franka wam się podobała. Dzisiaj przychodzimy do was z audycją numer 2 z serii 3.
2: A jest to audycja z cyklu. Jeny. Strasznie dużo się mylę. Kulturalna kwarantanna.
1: Tak jest. SSPG uśmiechnęło się do nas i poprosiło nas o współpracę przy tym wydarzeniu i bardzo się ucieszyliśmy, że chcą z nami współpracować, także pozdrawiamy wszystkich. Jeśli ktoś z SSPG nas słucha, to dzięki za zaufanie. I dzisiaj mamy dla was audycję alternatywną, ale polską.
2: Polską, ale przyznam się, że pojawią się utwory śpiewane po angielsku, ale zapewniam, że są to polscy artyści.
1: No, ja się muszę przyznać, że jak szukałam piosenek na tą dzisiejszą audycję, to chyba ani jedna z tych, które wybrałam, nie ma w Wikipedii nigdzie napisana, że to jest alternatywna, ale moim zdaniem się wpasowują w temat, więc zostańmy przy tym.
2: Dobrze. Zaczynamy z pierwszą piosenką. Piosenką, która ma dosyć przewrotny tytuł. Szczególnie właśnie, gdy rozmawiamy na Skype'ie i czasami bywają problemy z dźwiękiem i z połączeniem. Piosenka Darii Zawiałow, Czy ty słyszysz mnie?

0: To była Daria Zawiałow.
1: A my przechodzimy dalej i dalej zostajemy w Polsce, tak jak tytuł audycji dzisiaj, bo w ramach dbania o nasz lokalny rynek postanowiliśmy, że zamkniemy się w polskich artystach, bo oni też potrzebują naszego wsparcia w tym trudnym czasie, tak mi się przynajmniej wydaje. I przed nami chyba jedni z moich ulubionych, jeśli chodzi o młodych polskich artystów, czyli The Dumplings. I utwór pierwszy będzie z płyty Raj, czyli tej ostatniej, którą wydali w zeszłym roku, zdaje się, jakoś pod koniec. I piosenka pod tytułem Nieszczęśliwa.
0: Zapraszamy.

0: To jeszcze poza mną nie spodziewał się takich indyjskich rytmów na końcu, jak pierwszy raz słuchał tej piosenki.
1: Ja. I
0: Co
1: myślę,
0: nie?
1: że dużo więcej osób też podniosło ręce w tym momencie, ale z przyczyn technicznych tego nie widzimy.
0: No, jesteśmy w radiu, nie powinniśmy tego widzieć.
1: No,
0: W każdym razie, jak dla
1: czwórka
0: mnie
1: i inne
0: to.
1: radia puszczają swoje streamy na YouTubie.
0: A to prawda, my jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, ale kto wie, może kiedyś. Gdzie można popatrzeć na naszą piwnicę w internecie.
1: Trzeba będzie posprzątać.
0: Demet!
1: I regularnie wyrzucać śmieci.
0: O nie, tylko nie to.
1: Dobrze. Rozmawiamy o muzyce alternatywnej, ale chciałbym jednak troszkę z tobą porozmawiać, czym właściwie jest muzyka alternatywna, bo przyznam szczerze, nie potrafię. Nie wiem, czy poprawnie, ale nie po.
0: Jaka jest definicja, nie?
1: Definicja, nie potrafię klasyfikować konkretnych piosenek. Czy to jest alternatywa, czy właściwie co?
0: Wydaje mi się, że to chodzi o to, że jak coś jest w takim stylu, że nie wiesz, w jakim jest stylu, to przykleja się temu łatka alternatywy. Po prostu jak ktoś wymyśli coś nowego, czego jeszcze nie było, to albo nazywają to jakąś sklejką wyrazów z różnych gatunków typu neo, metalo, trap, albo właśnie alternatywa.
1: Jakby na to tak spojrzeć, to właściwie każda piosenka może być alternatywą do innej piosenki, a nawet do całego gatunku.
0: No to prawda. Tu muszę przyznać, że na przykład pierwszy utwór, który dzisiaj puściliśmy, Czy ty słyszysz mnie, według mnie, jest alternatywny jak na Darię Zawiałow, bo ona jednak gra tak bardziej rockowo i tak trochę mocniej, a ten utwór jest trochę inny w stosunku do jej innych utworów. Także powiedziałabym, że to jest alternatywne jak na nią.
1: Shaftę też mi się wydaje troszkę więcej śpiewał niż rapował tak naprawdę. Jedynie w swoim gatunku chyba odnalazł się tutaj Ralf Kamiński,
0: Tak.
1: który właściwie no, śpiewał tak jak w swoich wszystkich piosenkach. Się nie mówię, że tak samo, tylko w tym samym gatunku.
0: No, przed nami utwór, który też będzie taki trochę alternatywny jak na zespół, bo zostajemy przy The Dumplings, ale to trochę inne The Dumplings.
1: Troszkę inne, wydaje mi się, że wymuszone przez tematykę tego albumu.
0: No to
1: Że
0: na pewno.
1: mogliby to zaśpiewać po swojemu, ale na pewno chcieli ze względu na teksty śpiewać to troszkę w innym stylu. I w tym
0: No to
1: momencie
0: już zdradź i powiedz, co to.
1: jest to piosenka Ach, nie mniej jednej z albumu Nowosiecka. Może
0: Czyli
1: być?
0: albumu z piosenkami Agnieszki Osieckiej, znaczy z tekstami Agnieszki Osieckiej. To jest tylko The Dumplings, czy tam są różni artyści na tej płycie?
1: Co podajże, to są różni artyści.
0: Lubię takie płyty i lubię
1: Występują
0: Agnieszkę
1: tam między
0: Osiecką.
1: innymi Krzysztof Zaleski, Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Łonaj Weber również, Brodka, Czesław Śpiewa, Piotr Rogucki. Zdradzę, że niektórzy z wymienionych artystów jeszcze się pojawią dzisiaj.
0: No, sama śmietanka polska.
1: No dobrze, to posłuchajmy.

0: No, wydaje mi się, że ten utwór to jest idealny miks, że tak powiem, klasycznej osieckiej i dumplingsów. Tak, wyważyli to w punkt.
1: Nie tylko dumplingsów, ale i całej jakby muzyki współczesnej i elektroniki zwyczajnie.
0: Przechodzimy teraz do nowego nabytku sceny muzycznej polskiej, a mianowicie Stacha Bukowskiego. I jest to zespół, który nagrał swoją debiutancką płytę i wypuścił ją 20 marca. I myślę, że właśnie tacy artyści są teraz w najgorszej sytuacji. Artyści, którzy dopiero co wypuścili płytę albo debiutują, bo przecież najlepszą promocją są koncerty, a to niestety nie wchodzi teraz w grę.
1: Koncerty
0: I żeby.
1: szczególnie juwenaliowe,
0: Na przykład.
1: których sezon niestety pomału mija, a juwenaliów nie ma.
0: Właśnie mój Instagram i mój Facebook przypomina mi, że rok temu byłam na juwenaliach, na technikaliach i po prostu łezka się wokół kręci. Niestety z tego powodu. Pozdrawiam, jeśli słucha mnie ktoś z Wilisia, bo właśnie dosłownie parę dni temu płynęlibyśmy na rejs budowlańca i bardzo cierpieliśmy. Z tego powodu, że nie popłynęliśmy.
1: Dlatego z radiowego obowiązku teraz zupełnie nowy artysta, który być może, kto wie, wybiłby się na którymś z koncertów juwenaliów w Polsce, czyli Stach Bukowski i Kwiat Jabłoni.

0: Moi znajomi bardzo głośno domagają się segmentu pytania od widzów. Muszę was niestety rozczarować, bo nie możemy zrobić pytań od widzów, możemy ewentualnie zrobić pytania od słuchaczy. Bo, no wiecie, nie widzimy się.
1: Chyba, że od sąsiadów, którzy, nie wiem, podglądają przez balkon albo w jakiś inny sposób.
0: Ewentualnie. Także mam jedno pytanie i pytanie jest w nawiązaniu do Hot 16 Challenge. Czy Hot 16 Challenge Andrzeja Dudy, naszego prezydenta, to już muzyka alternatywna?
1: Nie.
0: Dla mnie to brzmiało bardziej jak taka poezja trochę śpiewana, a trochę czytana. Coś w tym guście.
1: Tak, ale jeżeli cofniemy się do definicji albo chociażby próby zdefiniowania, czym jest muzyka alternatywna, to jest to muzyka będąca alternatywą do głównego nurtu. Co prawda nie spodziewam się, żeby puścili szesnastkę Andrzeja Dudy w którymś z największych radiów czy stacji radiowych. Ale na samym YouTubie chyba jest w tym momencie, nawet jeszcze na szczycie listy na czasie.
0: Nic
1: Więc
0: dziwnego, bo to jest naprawdę niesamowite.
1: jest to wydarzenie na pewno bezprecedensowe na skalę chyba europejską nawet.
0: Myślisz, że przywódcy innych krajów w Europie słuchają szesnastki Andrzeja Dudy i proszą, żeby im przetłumaczyć, co on tam śpiewa?
1: Myślę, żeby słuchali, gdyby na przykład Andrzej Duda nominował Angelę Merkel albo Manuela Macrona.
0: To by było ciekawe.
1: Mogło być
0: A
1: ciekawie, tak.
0: propos, właśnie a propos szesnastek, to artysta, którego przed chwilą słuchaliśmy, Kwiat Jabłoni, wypuścił swoją i moim zdaniem jest jedna z fajniejszych. Jest naprawdę, naprawdę fajnie zrobiona. Także jeśli nie słyszeliście, to polecam.
1: Słuchałem wczoraj i mi się podobała, także jeżeli ktoś się liczy z moim zdaniem, to również polecam.
0: Właśnie, jeśli liczycie się z naszym zdaniem, to idźcie posłuchać. Jeśli nie, to też idźcie posłuchać, bo to idzie na szczytny cel. I wpłaćcie chociaż 2 złote. No, powiedziałam.
1: Nawet
0: Co my tam
1: klasów
0: dalej
1: płaci 10
0: gramy?
1: złotych. Ta szesnastka klasucha to jest zdecydowanie alternatywa.
0: A, tak. To trzeba przyznać, że tak.
1: Dobra.
0: Wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o artystów alternatywnych, to przed nami polski artysta, który jest uznawany za jednego z najbardziej alternatywnych w tym kraju, bo nawet tak ośpiewał, że każdy chce być bardziej na ofie niż Archie Rojek, także przed nami Artur Rojek. Artur Rojek ze swojej ostatniej płyty pod tytułem Kundel. I muszę przyznać, że jego poprzednią płytę po prostu przesłuchałam 80 tysięcy razy i bardzo mi się podobała. Do tej potrzebowałam czasu, żeby się przekonać. I nie wszystkie piosenki mi się podobają, ale akurat ta, którą teraz na dzisiaj wybrałam, którą teraz puścimy, spodobała mi się bardzo. I przed nami najpierw utwór A miało być jak we śnie, a potem intro do płyty. Dlaczego tak? Bo mi się podoba intro i uważam, że takie kawałki muzyczne typu intro, outro często na płytach są naprawdę bardzo fajne i dają klimatu, a są bardzo pomijane, bo przecież nikt tego w radiu nie puszcza. A my puścimy.
1: Z tym, że intro po piosence, a nie przed, bo ja tak stwierdziłem, że będzie lepiej.
0: No, więc gramy.

0: To było intro z płyty Kunde Artura Rojka.
1: I tym intro przechodzimy do polskich piosenek po angielsku, zdaje się.
0: Właśnie, ale czy piosenki po angielsku można nazwać polskimi?
1: No, jeśli artysta jest Polakiem, no to czemu nie, no. W sensie utwór jest napisany przez polskiego artystę, tylko tyle, że po angielsku, może tak to nazwijmy.
0: Dobra. Jest to zespół zaprezentowany przeze mnie. Jest to zespół Glądfa, czyli bydgosko-gdański kwartet. Tworzą oni muzykę na pograniczu jazzu, folku i muzyki elektronicznej z dodatkiem wokalu. Wokal nie pojawia się we wszystkich piosenkach, bo głównie jest to projekt instrumentalny. Ale jak już się pojawia, to zdecydowanie warto.
1: O, i właśnie to, co powiedziałeś, wydaje mi się dowodzi tego, że można powiedzieć, że jest to muzyka alternatywna, bo jest to po prostu sklejka różnych gatunków. I to jest dla każdego z tych gatunków, do żadnego gatunku nie pasuje, więc nazwijmy to alternatywą.
0: W takim razie alternatywna Glądfa.

0: No i jak?
1: Fajne, fajne, podoba mi się. Ja muszę się przyznać, że nie przesłuchałam wszystkich utworów, które mamy tutaj na dzisiaj przygotowane i tego na przykład nie przesłuchałam wcześniej i naprawdę bardzo mi się podoba w ogóle głos tej dziewczyny.
0: Wokalistką w zespole Glątwa jest Katarzyna Siepka, studiująca i pracująca na co dzień w Gdańsku, pochodząca z Suwałk. Następny zespół, zespół Byty, sam siebie określa i myślę, że tu nie ma bardziej alternatywnego opisu, jako polskie low-fi, nu jazz, art pop band.
1: No nieźle.
0: Także czyli... jak to nie jest alternatywa, to ja nie wiem, co jest w takim razie.
1: Czy z samego opisu nie masz pojęcia, co grają? Trzeba posłuchać, żeby stwierdzić.
0: Bo ja na pewno nie mam, bo no ale właściwie chyba wszyscy, kiedy słyszą wyrażenie muzyka alternatywna, to tak naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać.
1: No tak, tak, to na pewno.
0: Także zespół Byty i piosenka pochodząca z ich drugiej epki.
1: Druga epka.
0: Druga epka. Dwa EP. Która wyszła pod koniec ubiegłego roku. A piosenka nosi tytuł River.

0: Ja w ogóle muszę się przyznać, że lubię, jak artyści tak tytułują swoje albumy, tak prosto, bo nie sztuka nazwać płytę tytułem singla, który jest na tej płycie i ją promuje, bo to nie ma sensu. To ma sens, kiedy płyta jest jakimś koncept albumem. Na przykład, nie wiem, jak Tako wydał Marmur, to tam to wszystko się skleja w całość. Na przykład Adele tak też tytułuje swoje płyty po prostu wiekiem, w jakim była, kiedy nagrała i napisała piosenki. Podoba mi się to.
1: A te utwory nazwane po albumie to nie są właśnie, w sensie to nie jest właśnie w tej kolejności, że jest nazwa albumu i potem nazywamy singiel tak samo? Bo powiedziałaś, jakby to miało być odwrotnie.
0: No właśnie, wydaje mi się, że bardzo często tak jest, że po prostu ktoś nagrywa płytę, wybiera co będzie singlem i taki daje tytuł.
1: Nigdy na to nie spojrzałem z tej strony.
0: Tak mi się wydaje, że to działa w ten sposób. O, na przykład Flirtini też nazywają wszystkie albumy tak samo, tylko Vol 1, Vol 2. I to też jest spoko.
1: Przynajmniej wiadomo, która z kolei jest to płyta na przykład.
0: No, to na przykład.
1: Chociaż u Adele na przykład płyta, nie wiem, 26 czy 25 była ostatnia.
0: Tak. Bo to są te liczby to jest jej wiek. Czyli tam masz chyba 19, potem jest 21, a potem 26. Czy nie są po kolei, tylko to są.
1: 25. No dobra, ale gdybym zobaczył Adele i płytę 25, to bym uznał, że wow, to jest 25 album.
0: 25. płyta. No. Gdzieś w jakimś wywiadzie słyszałam i powiedziała, że ona wierzy w trylogię i to były jej trzy płyty. I nie wiem, czy to oznaczało, że już następnych nie będzie, już w ogóle nigdy, czy następne już nie będą nazywane wiekiem, czy o co chodzi. No mam nadzieję, że coś jeszcze kiedyś nam nagra, bo byłoby szkoda.
1: Wracając,
0: Wracając, tak,
1: co
0: wracamy do
1: poruszał
0: polskich
1: następny utwór?
0: piosenek po polsku. Były polskie po angielsku, teraz będzie polska po polsku. I wracamy też trochę do początku, bo przed nami utwór

Karasia Roguckiego, czyli Kuba Karaś i Piotr Rogucki. Kuba Karaś może nie każdy się orientuje, ale jest połową The Dumplings. Także tutaj mamy go w roli producenta, kompozytora utworów oraz Piotra Roguckiego w roli wokalu i pisania tekstów, pisacza tekstów. Ta płyta już się u mnie na audycjach pojawiała, bo mi się bardzo podoba i bardzo ją lubię. Tytuł to Ostatni bastion romantyzmu. I tutaj tytuł moim zdaniem ma jak najbardziej, nawiązując do naszej dyskusji, jak najbardziej sens, ponieważ jest to płyta taka trochę nagrana w stylu retro. I utwór, który chciałam dzisiaj puścić, to piosenka pod tytułem Ciociosan.

Jeszcze wbić ty nie możesz, alkoholu. Ale w związku z tym, że ja mogę, więc się napiję za twoje skrocie. Tego cieciosana, to prawda to jest. Słodki cieciosan, ale czasami mam taką.

0: czasem.
1: To był ciociosan. Nie wiem, czy w ogóle wszyscy wiedzą, co to jest ciociosan.
0: Ja nie
1: to
0: wiem.
1: To jest takie wino ziołowe.
0: Da się taki, zrobić ziół wina?
1: Ciociosan, cincin, jest tego odmian różnych kilka, dużo ogólnie.
0: Dobrze. Następne...
1: Wam, że nie jest łatwo prowadzić tą audycję, bo słyszymy się też z pewnym opóźnieniem i nie wiemy, czy ktoś już zaczął coś mówić, także wybaczcie, jeśli to brzmi, jakbyśmy tutaj, nie wiem, nie chcieli ze sobą rozmawiać, bo to może tak brzmieć dla niektórych, ale nie, to nie o to chodzi.
0: Ja myślę, że bardzo by się przydało jednak jakiś obraz, żebyśmy połączyli się na wideokonferencji, byśmy chociaż widzieli, czy ktoś zamierza coś powiedzieć jeszcze, czy już skończył myśl.
1: Dokładnie, ale to by mogło skutkować w pogorszeniu połączenia internetowego i nie wiadomo, czy by nam się tu wszystko nie posypało.
0: A chcemy zapewnić jak najwyższą jakość naszych piosenek.
1: Tak, właśnie tak. Dlatego przed nami teraz znowu nowa płyta, na którą ja czekam od dawna i już parę razy mówiłam o tym w radiu, że czekam i że wreszcie będzie, mówią, że będzie i wreszcie, kurczę, słuchajcie, jest. Doczekałam się po 4 latach przerwy. Łona i Weber wrócili ze śpiewnikiem domowym i tak trochę przewrotnie to wyszło, że płyta się nazywa Śpiewnik Domowy, bo nazywa się Śpiewnik Domowy, bo jest o domu, jest o ich mieście rodzinnym, o Szczecinie i o tam różnych relacjach właśnie takich bardziej rodzinnych, bardziej intymnych, a nie miała być po to, żeby ją śpiewać w domu, ale w sumie wyszło, że ją śpiewamy w domu, bo na koncertach nie możemy. I tytuł tej piosenki, którą wybrałam na dzisiaj, też jest taki trochę nawiązujący do kwarantanny, bo tak jak się zdzwaniamy ze znajomymi, coś tam, to co tam mordo się, tak ludzie witają chyba, nie wiem, ta dzisiejsza młodzież.
0: Ach, ta młodzież.
1: Ach, ta dzisiejsza młodzież.
0: Kiedyś to były czasy.
1: Podsumowując, utwór Co tam mordo ze Śpiewnika Domowego Łony i Webera.
0: I to jest pierwszy z kilku następnych utworów rapowych.

Daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żari poza melodią, żari desafinado, rozumiesz? Cichy noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. My tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę.

jedno słowo pominę. Ta samba, co nie dla niej mocny kurasz, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: wow.
1: Na swoje usprawiedliwienie uważam, że ta piosenka nadaje się do dzisiejszej audycji z powodu połączenia rapu i samby. Ja bym na to nie wpadła.
2: Zdecydowanie nietypowe połączenie. Ale nie jestem przekonany, czy już kiedyś nie słyszałem czegoś podobnego.
1: No ja nie słyszałam, ja też nie słucham za bardzo rapu. Zbyt specjalnie. Akurat One Vibera bardzo lubię i bardzo często słucham, ale to jest naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć polskich raperów, których słucham. Dlatego na przykład nie mam pojęcia, co jest następnym utworem.
2: Następny utwór, to mogę wyjaśnić pokrótce, pochodzi z albumu Słowotwory. Słowotwory jest to album, który w całości napisał Pius. Jest to raper, u którego zdiagnozowano rzadką chorobę, neurofibromatozę typu drugiego. Ciężka nazwa. Choroba głównie dotknęła nerwy słuchowe rapera, w związku z czym Pius nosi aparat słuchowy i wszystkie dźwięki, jakie on słyszy, właściwie są przede wszystkim cyfrowe z tego względu. I właśnie to jest drugi album, który nagrał po zdecydowanie długiej przerwie. To jest album z roku 2017. Pius napisał wszystkie teksty, a do śpiewania poszczególnych piosenek zaprosił swoich znajomych po fachu, tak to nazwijmy. Utwór Coffee Paste. Jest to nie tyle tytułowy album, znaczy nie jest na pewno tytułem albumu, ale moim zdaniem jest to chyba taki wizytówka tego albumu. Powiedziałbym, że jeżeli to wam się spodoba, to polecam cały album, a jeżeli nie, to możecie sobie odpuścić. Tutaj gościnnie wystąpili raper Spinacz oraz Cortez, także wydaje mi się, że można to też zaliczyć do muzyki alternatywnej ze względu na to połączenie. Także Pius i Coffee Paste.

im palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soy latte. Soy un artista, nie noblista, raper. Zza brzegu kubka rzucam, więc spojrzenia mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot, tam robot, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą, poranną kawą, co smakuje im tak w

0: Przed nami ostatni utwór na dziś i wydaje mi się, że to jest taka piosenka podsumowująca tę kwarantannę i to wszystko, co się teraz dzieje, bo chyba Raw Performance podsumował tak naprawdę to, co on przeżywa, ale każdy z nas przeżywa coś, co on ujął w tym utworze. Nie wiem, Artur, czy słyszałeś tę piosenkę wcześniej?
1: Słyszałem, bo sobie ją odtworzyłem i również obserwuję, śledzę twórczość Rała. I ta piosenka zdecydowanie troszkę się wyróżnia z jego dotychczasowych twórczości. I faktycznie bardzo trafnie opisuje obecną, nową rzeczywistość, w której się wszyscy znaleźliśmy mimowolnie, ale musimy przywyknąć, bo tak już jest.
0: No i musimy ratować się takimi inicjatywami, jak chociażby kulturalna kwarantanna. Także jeszcze raz dziękujemy SSPG za zaproszenie nas do współpracy i zapraszamy Was na sobotę, prawdopodobnie też na godzinę 18, ale śledźcie naszego Instagrama i Facebooka. Jeszcze damy znać, bo w sobotę ostatnia z tria audycji w kulturalnej kwarantannie i będzie to tematyka muzyka klasyczna oraz muzyka operowa i kto wie, co jeszcze tam się pojawi. Wydaje mi się, że mniej więcej wokół tego tematu będziemy, znaczy nie my, ale prowadzący tej audycji będą się kręcili.
1: Uwierzcie mi, nie chcielibyście, żebym to ja prowadził audycję o tej tematyce.
0: No, niech ci będzie. Ja też chyba się nie nadaję do tego, niestety. To nie moja bajka.
1: Także zapraszamy na sobotę. Śledźcie nasze media społecznościowe. Tam na pewno poinformujemy, o której godzinie zacznie się audycja. A dzisiaj dziękujemy za uwagę.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Raw Performance.

na pochyłościach, rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

I'm gonna go to the hospital.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, Spartolini. Jestem

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków.

0: Te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go

licznych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

0: pięciu jeden pięć. To 5-1-5.
1: Białe wino na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem. Na

0: widzę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.